0: cher aussi chante.
1: Protagius, sem sobie przyszedł, te robe sprawa czerwca.